0: durch Zwäsch, che hossi schadasch.
1: Rogaciu sem sobie przyszedł, kterą bez prawa cię od naszej hospody.
0: Ej, blachu, jak na zawolanie przyszedł, to je kocha, ać ty z temu.